dużo pracować i wiele potrafić. Polska teściowa się o mnie martwić. Ona się ciągle modlić do Boga. Boże jedyny, Makumber.

0: Про мастацтва, але таксама не пакідаючы падляскае ваяводства. Што можна сказаць, што можа сказаць пра вайну? Мадэрновы арт. Адказ на гэтае пытанне прапануе міжнародная выстава Art of Remembrance, мастацтва памяці, якая адкрылася ў музеі памяці Сабіру ў Беластоку. Гэта не класічная гістарычная экспазіцыя з дакументамі, архіўнымі фотаздымкамі. Тут пра памяць гавораць мовай сучаснага мастацтва, праз відэа, гукі, інсталяцыі і эмоцыі. Пра тое, чаму варта прыйсці на выставу, распавядае каардынатар праекту Пётр Паплаўскі.
1: Наша выстава właśnie pod takim tytułem Art of Remembrance. Jest to projekt międzynarodowy, w którym zaangażowane są cztery muzea z czterech różnych krajów. Z Polski, z Francji, z Belgii i z Włoch. Muzeum Pamięci Sybiru jest jedynym polskim przedstawicielem. W każdym z muzeów przebywali artyści po jednym na instytucję i każdy z nich przygotowywał odrębną pracę. Na koniec dzięki współpracy poszczególnych muzeów oraz firmy Tempora, która między innymi w Muzeum Pamięci Sybiru projektowała wystawę stałą, a także Fundacji Liberation Roots Europe, powstała z tych czterech różnych prac, z czterech różnych muzeów, jedna spójna wystawa. Jest to sztuka współczesna, która w bardzo różnych podejściach interpretuje dzieje II wojny światowej z perspektywy tych miejsc, które odwiedzali artyści. Także naszym gościem był fiński artysta Juhana Moisander, który inspirując się wspomnieniami Sybiraków przygotował pracę wideograficzną. Pikatnie słyszeć w tle właśnie, tak jest, matka, tak się ta praca nazywa.
2: Już ci Wajtuś nie uwierzy, iskiereczko mała.
1: Co ciekawe, słowo matka w języku polskim znaczy po prostu matka, tymczasem po fińsku matka znaczy podróż, co sprawia taką niezwykłą koincydencję, że jednocześnie jest to historia matek, które zostały zmuszone do podróży na nieludzką ziemię. Pana zainspirował się cytatem we wspomnieniach jednego z Sybiraków, który jest prezentowany na naszej wystawie. Ten Sybirak wspomina, że dźwięk jadącego pociągu, ten stukot kół, przypominał mu właśnie powtarzające się słowo matka. I to go tak tknęło i stąd właśnie pomysł na jego pracę. Pozostali artyści tworzyli swoje dzieła w innych muzeach.
3: Tam taki pacuk wisić, to kto taki budynek?
1: Szczur.
3: Tak, szczur.
1: Tak. To jest eksponat, który został przygotowany w Centre Lacoupol w północnej Francji przez artystkę z Irlandii Północnej, panią Gail Ritchie. Badając archiwa tego muzeum, natknęła się nie tylko na historię II wojny światowej, bo jest to miejsce, gdzie planowano instalację rakiet V2, którymi Niemcy chcieli bombardować Wielką Brytanię. Program V2 był prowadzony przez Wernera von Brauna, niemieckiego naukowca, który potem trafił do Stanów Zjednoczonych i był jednym z ojców amerykańskiego programu kosmicznego. To zwierzę, które właśnie jest prezentowane na wystawie, jest to odlew, który ma upamiętnić właśnie taką pierwszą zwierzęcą postać, która wyruszyła w podróż kosmiczną z francuskiej misji kosmicznej. Wiemy, że zwierzęta jako pierwsze ruszały w kosmos i właśnie artystka zainspirowana tymi zbiorami z tego muzeum postanowiła upamiętnić oprócz właśnie ofiar ludzkich, także i też inne ofiary wojenne, a także i powojenne, które są związane, można powiedzieć, nie bezpośrednio, ale w takiej właśnie artystycznej paraboli z historią II wojny światowej.
3: Ale pełno takich pocuków baczyli i tych, kto był silny u Sybir.
1: No tak, ale to akurat nie ma związku z historią Sybiraków, chociaż może tak być interpretowane jak najbardziej, bo to w prezentacji tej wystawy chodzi właśnie o to, by pozwolić na interpretację swobodną wszystkim odbiorcom.
3: I spiął je uczyć akurat na fonie fotozdymka, gdzie malinkie samorobne krzyżyki stoją na koronie drewa, gdzie zresztą chowali ludzi, którzy nie dożywali podczas ssylek. На выставе таксама можам забачыць плыты, якія нарызаны ў такім хаатычным парадку, на якім бачны выявы людзей, дамоў, што гэта значыць.
1: To są zdjęcia, które zostały przygotowane przez artystkę z Niemiec, panią Rebekę Bauer, która pracowała w Muzeum Paralup w północnych Włoszech. To muzeum zajmuje się upamiętnieniem losów włoskich partyzantów, którzy walczyli przeciwko Niemcom i faszystowskim Włochom. Na podstawie ich wspomnień oraz fotografii z różnych spotkań tych ludzi, głównie powojennych, co ciekawe, stworzyła ona pewnego rodzaju takie dzieło pokazujące, jak pamięć po wojnie u tych ludzi była przekazywana na kolejne pokolenia. Czyli to, jak zapamiętali wojnę, powodowało, że spotykali się na tych spotkaniach, robili sobie zdjęcia i ona te zdjęcia wykorzystała jako bazę do tych fotografii, żeby pokazać, że po wojnie trwała pamięć о войне.
3: А вот эти малюнки, что на стене, где показаны как бы человеческие клетки, наполнить то ядры?
1: То са структуры, которые припоминают трохе ядра комуркове, можно так повидеть. И есть то теж дзело артистки północnoirlandzkiej, пани Гейл Ричи, która zainspirowana była różnego rodzaju formami tego rodzaju, właśnie komórkowymi, ale i też obok nich stoi krucze jajko w gnieździe i jest to nawiązanie właśnie do jajka jako symbolu życia, symbolu przetrwania. Przy tym jajku stoi też kruk, który jest taksydermizowany. Jest to zwierzę, które spogląda w stronę tego jajka i jest to jej własna interpretacja mitu z kultury gaelickiej, kultur, które zamieszkiwały Wyspy Brytyjskie. Także mamy tutaj naprawdę najróżniejsze kultury, które przenikają się, które możemy różnie interpretować. W kontekście naszego muzeum nabierają jeszcze innego znaczenia. Jak można mówić, ale i też pokazywać, bo czasami to nie jest słowo, czasami to jest właśnie dzieło sztuki, czasami to jest jakaś praca kogoś z drugiego końca Europy, który inaczej zrozumie tą pamięć, ale może nam otworzyć też oczy na zupełnie inne spojrzenie z naszej własnej strony.
3: I na pewno prościej zrozumieć mistrzostwa.
1: No sztuka jest taką formą najłatwiej docierającą do ludzi, bo każdy może ją interpretować na swój własny sposób.
0: Часовую выставу про мастацтва памяти можно наведать бесплатно до 30 червеня. Экспозиция працует, нагадаю, в музее памяти Сибиру Белостоку. Уваход вольный. Прононсуем на уздогон и ближайший выпуск новина. Украинские беспилотники атаковали Санкт-Петербург, причем аккурат перед приездом Путина в этот город. У Латвии снова была обещанная поветренная тревога. Еще одна федерация дозволила спортовцам с Беларуси и России выступать под национальными стягами. Шкода, что это робится без никаких соступок с боку официального Минска. Детали дознаемся про 3 хвилины.
4: Радіорація. Нас чувать на усім польсько-білоруським поміжжі.

0: Радио Рация.
1: Рация. Архивы Белорусского радио Рация представляют.
2: Программа створена при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши.
3: Радио Рация запрошает на репортаж.
4: Усім сябрам з 3 года. Так. Już przy pani nagrałem, widziała pani?
5: I nie, tu, tylko normalnie, jakbyś mówiła. Nie.
6: A wy sobie nawet możecie 4 razy nagrać to wszystko i później mi powiecie, która wersja wyszła najlepiej. Tylko czekajcie, klasne.
7: A kto mam pierwszy raz?
6: Gdybym miał się do czego odnieść.
8: Ja się troszeczkę oddalę, żeby cię nie zagłuszyć, bo...
6: Nie,
8: mam jakoś zacząć. Pan to wszystko...
5: Tak,
8: to dobrze.
9: U swojej profesjonalnej pracy robię to jeszcze mnie podoba. Jest żurnalistem, jaki czyta nowiny, a tak samo hukaczom, tak zwanym radiowcem. No i mają tam niejaki, a inszy ja zaciekawleni, jak ja już nie dają mnie przybytków, ale szmat mnie dają radości, tak można skazać. Kiedy ich robię, mój nastrój podnosi się bardzo mocno.

0: Proletariat RF Braga. Sytuacja może nie usim wiadoma, ja nawet tym, kto pobywał na basowiszcza. Zdajcie, w 97 rodzie wystupał hurt Proletariat. Tak samo, ty ja czasy dawoli wiadomy rock punk hurtu polszczy, ale grupa RF Braga wystupała u Wopratcy u taki aranżowy kolor, sztany harodnika można skazać. Pomniu, 3, może 4 gady później, ja sustrajał komandu Proletariatu w Warszawie, jaka wystupała u takoj że samej Wopratcy. I kiedy ja zapytał się Oleja, ci upłył na chyta, miał wystup na basowisz, i on kazał, że tak. Że oni pobaczyli na basowisz, grupę, jaka ich raz była apranuta u chyty sposób, i oni chyta prosto uzieli. No i nie wiedział ci zaraz, jak to odbywается, ale ja pomniu, że to kaliści za usiody pożarniki lili wadoj u publiku kali, bo taka wielka jest pioka i to było fajne. Można skazać, to jeszcze nie idzie tak do 2005 roku zjaulali się naprawdę współczesne białoruskie kulturne, a nie jakie prejawy. Pośle basowiszcza zastało się na tej rok muzycy i ta współczesność skończyła się. Ja думаю, że temu zaraz kryzys taki wielki, że muzyka, jaka prezentuje się na scenie, to nie muzyka młodej Białorusi, tylko muzyka świadomych Białorusów i nieciekawa dla młodzi prosto tu przyjeżdżać.
1: A w ogóle ten kryzys nastanął jeszcze i bardziej. Tak?
0: Właśnie temu. Ten festiwal może mnie podobać. Mnie 42 zaraz budzi. I mnie ta muzyka naprawdę podoba, to wszystko jest cool. Ale zaduma basowiszcza nie była właśnie takiej. To było pokazać, że białoruska kultura tak samo ma swój współczesny adresak. I tu my na basowiszcza pokazujemy to. Pokazujemy to, czym zaraz ciekawić się molać, ale na białoruskiej mowie. Kap nie ktoś śpiewał po rosyjsku przy końcu minułego stagodzia, to było prosto niezrozumiałe na basowiszcza. Kap organizator poczuł takie, że sam lepszy hurt, jaki u Londa nie śpiewaje za wielkie je groszy, chce do was przyjechać na basowiszcza i pośpiewać po rosyjsku. Skazali, to niechaj on jedzie, gdzie chce, ale do nas na pewno nie będzie zaproszony. A tu już niekilki wystupów rosyjskomownych odbyło się, no bo dla mnie to, że uwieść czas festiwal ad Białoru sizuje, co nie wiem nawet, jak to nazwać. Ja pamiętam w 2003 roku, jak Neira Dubel pierwszy nie ujechał na basowiszcza. My skazali, nie będzie bolszości pieśń po białorusku, to nie przyjeżdżajcie. Pierakuali zaśpiewali po białorusku.

0: pisarz Uli Szubzdy i Jurki Leszczyńska, zapis pamięci. U reportaży prochuczali wykazwani Jaosia Brou, fragmenty pieradacz, jaki je stwarał Łukasz Ciepaniuk, a tak samo archiwne zapisy z jego udziałem.
1: DJ Zony, DJ Zona, białoruska i radioracja Białystok.

przyczyny i oczy. Czuję kinoczy. Czuję kinoczy. Czuję kinoczy. Czuję kinoczy. Czuję kinoczy. Czuję kinoczy. Czuję kinoczy. Czuję kinoczy. Czuję kinoczy.